Okej, starki, dwąże to nie w środku. Stale robisz na kratkę piciowin. Spraw dół w piciowinę.

Czeskiej starki. Dwa, że to nie wszystko. Stale robisz na kratkę piciowin. Sprawdzą w piciowinę.